0: Wyraźne słowa.
1: A tutaj słyszycie dżęca od młodego Marka Suchija z Rubelčic.
2: Ważeni przyposłuchaki a przyposłuchario serbskiego rozwosa. Husto dy praszamy so w swoim żywieniu za zmysłom a pytamy stajne za zbożom. Niektórzy kuli so przy tutym pytaniu zubi, albo czyni to tak zasakle, do nic nie przesłapiene. Ach, żywienie to da tak a tak bezmysła. Wszędzie, gdzieś pytam, nie namakam spełnienie. A to nie zależy na nami. Abo tola? Kujżdy z nas człowieku jest prózno tu narodzene. A spytamy tutu dżiru, na przykład, z pienezami napelnić, w zmysle, gdyż skończę wiacem zny dostanu, budu zbożony. Pytamy wszędzie na świecie, za so chodzacym, puzlowym dżilom, za tutu prózno tu. So bychmy skończnie zbożoni, a spokojnie wupielneni, żywi byli. Gdyż nie są to pienezy, što mô hewak tutu prúznotu úplnič? Pielnime mistna naše duše se svojskými názornienemi a rozeznávame to nedobre od dobreho. A to si zďažime. Jeden z puzlov džilov naše duše je bojská ľubošť. Bo pielni tutu prúznotu v nami, ktorúž nemôža žane peneze, žane auto, žaden dom, dy úplnič. Tuž, pýtajme dále za tutým zbožom s pomocou našeho stvoriteľa. Przetoż praje znate przysło, szluś pyta, tu namaka. Z to wuczytam, co je można takie spełnienie namakać, tak doło, kaś za tym pytasz.
1: Tole praje Marko Suchy z Rubelčic w nadawku a zamowitości budyskie w osady. 4,5 mięczyny jeszcze, a potem budże 6,6.

0: poprawdę lubię dzieci, to we mieście są hiżo tak małko zdejść, co jest. No, może czy dżęca samozjenie je do dalszej wóży skoczyć, potem pak najlepiej we gumiowych szkornach. Lubię dzieci, rany dzień wam przyjemy, a nie zabudźcie, sobotu rano, na podrzewę czyś, radio, z najmniejsza potem na najpożyszo zaswiecić.
1: Dobre ranie, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażysz? Co za nas ryka, gdyż psyk zywa, złopuszku machota albo korczy? Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał. A wam sobotu rano na podziwieczych na praszenia odmówi.
2: Dundak!

Poprawam miło dżęca być. Tutaj zariadowanie ze zmiercą panczycach kukuje, ale to wupadnie, ja se wam potem czera zdzieliło, bo takim zmierca nie może czy dżęca trychić tam w panczycach kukuje. Posiedzenie Gminskiej Rady Ralbicy Różant w odmieso dżęca wieczor na posiedmich, też Kruszczycach so zetkaja, a to wieczor siedmich, wesedorni w Łużica. Jutze, piatk, wieczor szesczyć, je 28. koparski turnier starych kniezu w opokal Sapskoho Soku a na sportniszczu Kruszczycach, a wieczor siedmich, potom na gminie w Kruszczycach je zjawne posiedzenie Związkoho Przedsedztwa Domowiny. Tam pądzie mnie z drugim bo działałość rady założby za serbski lud, a w aktualną sytuację župy Michał Hurnik. Kulowska piwania świeci całkowicie tydzienia. A potem zmieje też domowinska skupina we Wochozach. Wulki Swiedzin, swiedzinskie zaredowanie składnostnie 80 lat założenia domowinskiej skupiny. Sobotu to budże, 15 godzinach, a niedzielu. Od 11 godzin potem budże tam w Szwelowej Brożni Dom Kuanka. Tam przedstawia krasną serbszczynę tamniszu, a też towarstwo Szwelowa Brożnia so tam przedstawia. Każ prajach niedzielu od 11 do popołudnia 4 Dom Kuanka we Wochozach.

Po polskim mieście Zabrze, 100 kilometrów juhowuchodnie Wrocławia a 90 kilometrów severozapadnie Krakowa, zetkaja się tu chwilu wiadomostnice z polskie, niemskie, czeskie a maďarskie na międzynarodnej konferencji, a tam dzie wo menšiny za železnym zaujeżkom balast albo żołwo identity. Żeby rozdzielne polityczne postupowanie komunistyckich statu naprzeczonarodnym męczinom w dobie zimnej wojny, za Serbski Instytut, któryż konferencję zrumadnie ze Sledzinskim Centrum Niemskiej Męczyny w Opolu zariaduje, w obdzieli tajso stawiznari dr. Edmund Pech a dr. Friedrich Polak. Pech przednoszuje w polityce NDR naprzeczo Serba. A propos, hač vůvučuje se na serbských šulách v národných menšinách? S tutem prašením zabíráme se za nekak po hodině. Hey, yo, big wave. Yeah.

0: Kulturę a kultury. Tak buchu gratunie woniowych woboru a nadróżne tafle jednotnie dłuryczne popisane. Mimo toho stej serbska drastuwa stwa a krabatuwa zakładna szula przyrażki za ladanie swoich narodnych drastu dostawoj, też we przychodzie są inwestycje do uotowania z dłurycznymi taflimi a serbskie kubanskie materialie planowane. Spolnomocnjene za należność czy Serbu Steffen Rachel widzi w tym ważny przynoszk za zakładanie serbskiej identity w kulowskiej kunczynie. Z 8 projektami wobczyli so honia w Užica na sakskim wubieczowaniu nutskunych miestów z mienom Up in die Mitte. Lieca, że woto, so maja na miestawe centrumach kłodniejsze być. Miestrum połabi so budyszyn z ideu przyprawu, kiesze dacza wodu so miholić, a tak ludzi na hocych dniach wokłodnia. W Žitawie maja planowane mobilne wołki zestajeć, kiesz kutk skicza, aby zorylcu chcedza w nutskunych dworach wiatce kierku aż domu zwasadzeć. Za tute a druhe idee przewostaja sakska wiatcać 300.000 euro miltowanskich pines w novembru do večerju vuzvola. Handri Zeler bije drie svaune serbski basnik, jeho zamožnost, če jako komponist pak biechu jara wobmierzowane. Jako przykład pokazaštaj Mirko Šota a dr. Franz Šin čera v buddhiskim serbskim domje mierstrujm rukopise Zelerjových noto ani melodiju svaunie Lubki Lilie nie on sam napisał, ale si ju od druho komponista dopisać dał. Zelerjova melodija, ke Havicu Liptača Tačanič, je krytro podobna tedy znatemu niemskemu ludovemu spiewi. Zasłużba Zelerjových melodijów bie po słuchach Mirka Šota a Franza Šina Skirre zasłowane serbskich studentów z cywa do serbskiego spiewania pohoniowali. Do toho biechu serbskie ludowe spiewy między nimi lietma znate. A to biechu nasze powieszcze, ki słucham nitko znate, a kiś namakacze dalej na naszej internetowej strony, a we naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Doste šire mročele čaja pohoni v Užice. V budušine so take zlohka mioli runje. Dženca zmijeme predso zaso dešč. Slunco ledmame s mročelemi uladame. Deš vicik v bio dnja dale přibira. A žive slebrote zaleze dženca na maksimalnje 15 stopnju. Juce potom dale minjate. S blakami so deš juce raz podeščuje. A žive slebro zaleze juce na 17 stopnju.
2: W naszym końcu Derebeży, Jenice, Damna, Asztyry, Przeranice, Przeranicznym Przekodzie, gdyż tak chcesz, w Ludwigsdorfie na Smiedreżany, tam so trochu, Wopkat, Kopi, a wakso poradku, dojść do projezbu, do dżęsniejsze hosztwórtka przyjemuj, Asztyry, bo na półosmysie.
1: Serbski rozwóz.

0: Przyjemy zbożo.
1: Hej, niech to szkoli, ja snacz tla znaje, gdyż bie to la raz wylenie, zoby się kwasno poliuku, a kryna hura zemniasa zeswodzić dał, każ na przykład jutry. Rudi Schäfer ma dżęca swoje sydom dżesaty narodniny, swiernemu słuchary serbsko rozwosa, Rudi Schäferi byłszemu korczmary, jakiś się solieta o swoich hostczy starał szitko dobre. Boże umach serbsko rozwosa, gratuluję, a przyja wyle zboża. Svoje nedeši, abo jeho nedeši, sobo šulerio spančit skukua a votrua.

0: běchu jara wobmierzowane. Jakob Šikot, Boka Zaštaj, Mirko Šota a dr. Franz Šin čera v budyskim serbskim domje miestrujem rukopise zjelarujich notu. Ani melodiju svau nie Lubki Lilie nie vun sam napisał, ale se ju od druho komponista dopisać dał. Zjelarjowa melodija ke Havidžu li ptača tačanec je ketro podobna tedy znatemu niemskemu ludovemu spiewe. Zaswużba zelariowych melodii obie po słuchach Mirka Šota a Franza Šienaskere zasuwane serbski studentus cywa do serbskiego spiewania pohoniowali. Do to bychu serbskie ludowe spiewy mnie z nimi liedma znate. A to one bychu, nasze powieście, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a my naszej darmotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Tu chwilu są panca, tu w Budyśinie 12 stopniu żywe slipro pokaza, a dżęca zmijemy przez cywy dzień, takie hać do nawieczora, przeco zaso deszcz. Też wycyk, tu wybił dnia jeszcze, dalej przybiera, a żywe slipro te docwie dżęca maksymalnie 15 stopniu, jutce zaso miniate, z blakami so też jutce podeszczuje, a jutce docwie żywe slipro potem 17 stopniu.
2: Popkadne pokywy za naszą kończynu, żadne nie mam. Nie zabudźcie się pak dżęca przedeśnik, albo nie zabudźcie na deszczowy w obwieszk. To się mnie nie nankała w obwieszk, to niekak nadobny klincz jacelinak, ać tu niedzielski kip, no. To je nam serbska rzecz zbytnica raz takle namietowała.
1: Serbski rozwóz.

0: Dobre ranje, dzieci. Znajecie sytuację, że wonka popuczu, a naraz stoi cudzy psyk przed wami. Jak so prawie zadziażisz? Co za nas ryka, gdyż psyk zywa? Złopuszku machota albo korczy. Dundak jest z ekspertuku za psycze zadziażenie zetkał. A wam sobotu rano na podziwieczych na praszenia odmówi.
1: Dundak!

jedno tli u cienu siebie widzimy. Moro cudzoch w obliczu. Pytam kupu, pytam skoł miasło, czy tu by blak nocy nasze taka znak. Hoku tu kosiedla nie a moja skromna postawa. Bo swe czasy kradnu się i wałodnie se poiba. Ale wujki strachu moc nie trasimy ani noc. Bożna mysl na tebie jasno zapatrz mój nie.

rozum, ryć, rozum mieć. Do mój syć, do mój spieć. Przez tu noc, nocy moc. Zasakle przed stale moc. To je czwójka w usutaj. Tuś lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacz nem, że sam. Nasz swytny kraj nie swytaraj. Na ty biepak musiu twarić. Ty mi wieszły śmiatku darisz. Wszystko, żtoś mi pokaza. Hajsz tu je moja zebiera.

Hove dolne Wužice, v chože busu jo nebio runo šere, a tam asem bužo se žinca hüšči raz testčovaš. A v gorne Wužice njamaju lepše vedro, ale v budišinje maju žinca veto dobru launu, myslím se. Dokulaš som runo groniva za tamne lauski areal, za ten serski forum viede, zachopiju se žinca te widobne žiwa. Archäologi chapja ju rysch na płoninie miaze lauskimi groblami a starym postom. Tam de postji piunica za magazine nastasz. Serski Institut a Serski Musee ga dostanjoty tam svoju nowu domuniu. Probowe tocenia na tom arealu su we dwymokostji wet poterametaria na zbytki sedlišća z ranego srežoveka pokazali. To se nie to dokradne przespytujo, a archeologiske urywania maju aż do got zakońcone byš, a twarske žiwa pön we przyducem nališu se zachopiš. My zachopijome nento net z dalšnym žielom našeje tyžinskeje teme. Chorost štimenca nas zaberio a my sme v rozgonje byli ze žinskeju, kenž ze svojskego nazgonjenja ulicujo, kak to jo z nademencu chorym ze svojskej familii.

Gas Boże mnie taszki, gdzie da was my runo słyszeli. Jo, szega jutze guse, a żora wy obrażio nam nieto nieretniejsze spektakel na niebiu. To są byli spiwy a anekdoty k zachopienkoju nazymy z Aniu Kocholc-Schwarzowej przy mikrofonie. Ustrzewanie z naszego archiwa, co słyszeli. Aho, słyszysz o nieto spiwaku Janu Winklerholz.